0: A ja nie chcę talaru ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej. Ja ciebie chcę na wieki i kochać i szanować. I żebyś mnie tak kochał, z innymi nie figlował.
1: Ja nie jestem taki, no na pin. Będę wierny.

0: If you're not 100% completely satisfied with this product, please send it back and we'll return your money. Grizzly Internet Streaming.
1: Na zabawie wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, chodźcie się witać.

je razem będą żyć. Ściskanie, kłakanie, to będzie dosyć. Choćby jeść nie było i brak im chleba, przecież do kłakania

0: because you always loved me.
1: Zawsze ono robił dla mnie.
0: You always worked for me.
1: Dał mi wszystko, co mam.
0: And gave me everything I have.
1: I byłem małym dzieckiem.
0: When I was a little baby,
1: tata mnie kołysał.
0: You always rocked me.
1: Trzymał mnie na kolana.
0: You held me on your lap.
1: Do mnie się uśmiechał.
0: And you always smiled at me.
1: Jestem ja dorosła.
0: I'm a big girl now.
1: Mam 19 lat.
0: And I'm 19 years old.
1: Znalazłem kawalera.
0: I found myself a boyfriend.
1: Który mnie też kocha.
0: Who loves me too.
1: Nie smuć się dziś, tatusiu.
0: Don't be sad today, daddy.
1: Bo dziś mój ślubny dzień.
0: For today is my wedding.
1: Nie smuć się dziś, tatusiu.
0: Don't be sad today, dad.
1: Bo jeszcze kocham cię.
0: For I still love you.
1: Dziś jest moje wesele.
0: Today is my wedding.
1: I ludzie patrzą się.
0: And all the people are looking.
1: Tatuś ze mną tańcujesz.
0: Daddy, you're dancing with me.
1: Nigdy nie zapomnię.

nie winien, płona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i ożenić się obiecał. Ła nie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku. Ła nie winien, łona winna, bo tam chłodzić

Ale na tym to nie basta, bo w grudeczku coś wyrasta. Ła nie winien, łona winna, bo tak robić nie powinna. Czego chciała, to dostała i z bocianem się poznała. Ła nie winien, łona winna, bocianów znać nie powinna. Ale i on trochę winien, bo tak robić nie powinien, ale jemu się przebaczy, bo to chłopiec piękny.

rodzica zapomnąć mnie. Gdzie ja, to muzyka, hej, także piękny śpiew. Hej, rozweselić trzeba ludzi, trzeba zapomnąć mnie. Hej, jestem sobie wesół, chłopak, się nie trubluję. Hej, jestem wesół, chłopak, się nie trubluję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to ja z przyjaciółką trunek fonduję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to ja z przyjaciółką trunek fonduję.

mać coś, ej słodką kość, ładna, zgrabniutka, tyś jest miłość. Figurę masz i piękną twarz, usta czerwone, wszystko masz dość.

nocy we dnie, jak jest ku mnie, dusza i serce mocno bije. Ratujcie mnie, ja ją tak chcę, gdy nie dostanę, zaszczelę się. Muszę mieć ją, dzwony dzwonią, więc do ołtarza nasz wołają. Ksiądz ją widział, nawet klęknął i przed ołtarzem się przeżegnał. Mówi: Boże, przeproszę mnie, co mam w myśli, co mam w głowie. Ratujże mnie,